0: To skoro płynę tą podtandy.
1: Na mikrożołara
0: chwaszczę sutek.
2: Chłabralarajek.
0: كان ميكروجاور على 29100 وإلا 76 24 3000. 29100 وإلا 76 24 3000.